0: NDR-Sakska, Srpski rozhlas. Sport.
1: Srpski Supercup, motocross v Brezovce, celenie jednatkowe delnych sušecach a ci przyjotowanske koparske ry. To je športopokivowy przelad za dżęca a jutce. Nieuszedne koparske ubydżowanie oczekuje dżęca przyladowario a tyż daloko przez 100 koparków a kopariów w delnych sušecach. Potom przebedzie so tam 12 raz celenie jednatkow na dwoje wulke rota. Kwartet sudników zawizda turnier przy południu jenej. Koparske testowe ry, dżęca dwiemaj raja w Drewnicy, niemsce gróz Drebnic, tamniejsze prynjemustwo a cyłk z Radworia. W samstnym czasu testuje niemsko pazliczenio doma przeczyło cyłki z bliskie złego Komorowa. Niedzielu przewedzie sobie Niebelczica Srpski Supercup, lica z koparskimi mustwami, sportowie jednotki Kruščice, sportowe towarstwa Radwo a sportowie jednotki Niebelczicy. Motorsportowe towarstwo Offroad Trukis zariaduje a uotuje dżęca we wobłoku Neptunowego zwiedzenia w Brezovce nims Halbendorf, tak mianowany piaty runianski motocross po Šternišću. W ubydżowania przewedu sobie nowe modusu 1 przeciwo 1, a to na podobny maj czaromaj. We ubydżowanskim planie steja za dopodnia dziecacy ubydżowania, przy podniu trabi kros a po podniu bi profiów, hobijowych jezdżerów a seniorów.

Festivalowa sezona je już no dawno zajena, a runie wotmywa so najsławniejszy elektroniczny festival sveta, belgijski, Tomorrowland, ale o tym nitko noch zu rzeczeć, ale o festivalu niedaloko Lipska, kiż je, a bie wiele lit tež palasar, bo woblubowany High Feet Festival. Od 10. do 16. augusta so lica wotmywa przy Sztormtalskim jezoru, kajž przeco, ale leca tutaj formie najprv raz poslední kruč. Po 28 letach so przewysokich kruštov dla dale viesť nebude. Zaredovario praja, so su po koronakrize kruštov za personál, materiál a energiu vo niedže 5-40% stupali. Pvačizne za tikete paralelne k tomu zvyšič oni noch cedža, ale račo vo novom koncepče přemyslovač. Kletu pak na kojžde pad Highfield Festival nebude. Tu iš štuj z vás je lecan šte raz podla, nech prave užije a prave ova svieči. Ale dženca môžete tež srbskim kraju svičiť, dže, dø a kak vám nedom šeradžu. Najprve pak svišime Michała Cyža, 8 menšinu, po naposledných srbskim rozvosu.

Dokładnie pak nie może się rzecznica EWB riec. Ja pak może wam dokładnie riec, że słyszymy netko jeszcze krzeszczana Mönka, Jamesa, a potem na bożne słowo.

Bentley, Oceane, CBV, Jimmy. Może co zuch wobli, czy opytam kupu, pytam skoł. Mia złocie, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku to kosiedna dnia, moja skromna postawa. Bo swe czasy kradnią się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc. Bożna mysl na tebie, jasna sapa.

chcę tu siłować, všimnąć się, co nie porać. Krok za krokom dalej sać, pójdź mi nigdy pozostać. Przecież twoje hesło wie, lubię, a ty śrubę nö. Ty me scenę pozbudziłeś, hamy pohoń, to se ty. Ty se rucie za ty piuto, ty me spasle rucie, nie szakesz, pokój się porasz, ty mi lubisz, już se dobudziesz. Aj doby bakanale, sym, ty se moja, to ja wiem. Duszy na to czopota, zyma, niech se nawala.

Chodź, rozumieć, do mojej cyć, do mojej spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. To jedź wujka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nicht tu w obstać, nem, że sam nasz swytny kraj, nie swytaraj. Na ty biepak możu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, coś mi pokaza, hajsz tu je moja zebira.

0: Dubowy procesjonowy pszadnik, fachowce prawie mięso, bo też żydzenc, to jest wyraz, z którym laik wiele zapoczeć nie może. Niemski wyraz, eichen procesjonsspinner, z czym inny na tydzieniach pak zawieszcie iż raz wyszeli. Ten co mianujcy tu chwilu po cywie niemski kytro silnie rozmnoża. Co to dokładnie jest, to zmiana interpretować nie możesz, co jest za człowieka straszne, respektywnie niestrowe, też nic. Tu już jest o Felix Cisch troszkę nadrobniejszo z tym insektom zabierał, a o tym z uczarjom biologii na umienku a ekspertu na polu insektu a mieteczko z Konradom Lipičom poriečał.
1: Aj poprom je to jedna nocna mietel, która się nienadpadna, taka širobruna. To dawet te dwie drużyny naszym koncernik miestem, ten dubowy procesjonowy żydzenc a ten kojnowy. A ten kojnowy, ten je kusvetliši a ma na prudnych krzydłach svetło paski, tak also smuszki.
2: Klinči za njewinuaty mjetelčku, kotraž cele jednorje jenož povjece pjarchota. Jako mjetelčka samo na sebi je žičenc tež njewinuaty, problém leži stadiu do toho.
1: Oni maja jako husajnce kosmički na sebi, a te poprom samo na sebi nesu te strašne, ale davaja tam mestemi vulkimi kosmičkami ešte menšie, koto su také žahace kosmički, kotož môža pon na koži také vúražky učinč, abo zahorene kože, abo tež dýchanských pučov ene zahorene. A te najhoršie, što ešte znate, što som ja také čítal, je, co možne zaverčené vôve také nastanč, aže zo svojom celienom verči.
2: Tak rec silne a zdjela tež strašne alergijske reakcije. Husajnce sú potajkým tun vulký problém a postaraja so tu kvílu bôtach samo o to, zo so cywe otrieský za čomikovanie zaurea. Runie netko času mies meju a juliom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubové vopy na žeru a te kojnové sú na tých jeličkách vo tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraš, so ich ani dotknič, drude dosaha zadrchač, šako so muličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činiš, když na dubie abo kojnách tajke husajnce vuladaš?
1: Najlepiej odstawk dziarzyć, a wobęć tu sztom majedla, albo dysu to jaco sztomy potem su wobocić, a przyzywić pola strotnego, albo lesnego zariada, tak rec.
2: Oni potem rozsudza, hacz a kak husańcy odstronić. Metody za to su kietro rozdzielne, a odwisne od wiacorych faktorów, drudy zostanie pak też za człowieka, prostsze jenoś odstawk dziarzyć.
0: A gdyż lesu albo parku przychodzą dniach, po takim procesjon kosmaty husańcu naszczą miały uladacze, potem dziarz się odstąk. Felix Cisch je poryczał z Konradom Lipičom w dubowych a kojnowych procesjonowych pszadnikach, respektywnie żydzencach.

Vor Janoch, a nier Janoch, Blakach spiewa Markus Mowa. A jemu przyzamknu so, mia zvojim tuči, sarpsenta preča, tole je Sofia.

Dołoż we wiacorych dzielach Europy lesne wojnie zakadzeja, jest oczera też norwegskie paliwo, ale nic les, respektivnie nic primarnie. W Drammen, to je pola Oslova, bu wiaca hač 100 bydlenio zničenych. Wojen biečera popołdniu wiaca bydlenskim tvarinju wuderio, a pożišo też potom les zapali. Wiacory sta ludzi zubieše z tym swoje doma, mnohich dalších wobydlerio su profilaktisce też evakuirovali. Wo zubienoch, abo zranienoch, respektivnie morwych, najprede raz nierečachu jeničce wojniowy wobornik solo zrani, kajž policia zdzieli. Anč do večora bych ju mnohé hašenské moce a tež viacore hašenské helikoptere zasadžene. Tu iš vojne, švene hač lesa, abo tež domskich, raja tež tute lečo mjezenarodnoch pojezdčach rolu.

Festivalowa sezona ježno dawno zajena a hunja odmiewa so najsławniejszy elektroniski festival sveta, belgijski Tomorrowland. Ale o tym nietko nochco rzeczeć, ale o festivalu niedaleko Lipska, kiż je a bier wiele liet też pola Serbu w oblubowany Highfield Festival. Od 13. do 16. augusta so lieca odmiewa przy Störmtalskim jezoru, kajż przeco, ale lieca w tutej formie najprzede raz posledni kroč. Po 28 letach so przy wysokich kosztodla dalej wiesz nie budzie. Zaradowario praja, zo su po koronakrize koszty za personal, materiał a energiju w niedzie 45% stupali. Płacizny za tykety paralelnie k tomu zwyszyć, pak woni noch cedzia, ale raczo w nowym koncepcie uradzować. Kletu pak na każdy pad Highfield Festival nie budzie. Tu już sztuizwasz, was je lieca jeszcze raz podla, niech prawie użyje, a prawie oswieci. Ale dżęca możecie też w serbskim kraju oswiecić, dżę dżę kak wam nie dom przeraczu.